Sława Jezusu Chrystu. Minęła godzina 16. Witamy Państwa na antenie Radia Ortodoksja. Dzisiejszy program poprowadzi dla Państwa wyjątkowo Agata Pietruszkiewicz. Niezwykle nam miło, że zdecydowali się Państwo spędzić dzisiejsze popołudnie razem z nami. Zapraszamy do pozostania na antenie do godziny 21, a już niedługo zapoznamy się z planem dzisiejszej audycji.

Słuchacie Państwo Radia Ortodoksja, a teraz przedstawiamy dzisiejszy plan audycji. Już za chwilę usłyszymy kalendarium, następnie wysłuchamy czytań Pisma Świętego, a potem pouczenia ojca Jarosława Pagury. Około godziny 16:35 zapraszamy na audycję profilaktyczną przygotowaną przez Julię Ochrymiuk. A punktualnie o godzinie 17:00 usłyszymy dzisiejszy serwis informacyjny. Dalej wysłuchamy żywotów świętych oraz kolejny odcinek audycji pana Lecha Pileckiego Wędrówki po Podlasiu. O godzinie 18:00 pomodlimy się wspólnie podczas całonocnego czuwania przed świętem zaśnięcia Najświętszej Bogu Rodzicy. Na koniec wysłuchamy modlitw wieczornych i w ten sposób zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Serdecznie zachęcamy do pozostania z nami na antenie Radia Ortodoksja do godziny 21:00.

0: Kalendarium.
1: Mamy dziś czwartek, 27 sierpnia, Wigilia Zaśnięcia Najświętszej Bogorodzicy. Cerkiew w sposób szczególny wspomina dziś proroka Micheasza, męczennika Marcelego, biskupa Apamei, przeniesienie relikwii świętego Teodozjusza Pieczerskiego.

Jutro w cerkwi obchodzimy święto zaśnięcia Najświętszej Bogorodzicy, a dzisiaj mamy jego Wigilię. To ostatnie z 12 wielkich świąt w roku liturgicznym. Przy okazji tego święta warto zwrócić uwagę na coś, co być może nie zawsze od razu zauważymy, na sposób, w jaki zaśnięcie Bogorodzicy przedstawiane jest na ikonach. Chociaż jest to święto poświęcone Matce Bożej, to w centrum ikony znajduje się Chrystus. Widzimy go stojącego przy łożu swojej matki, otoczonego aniołami. W dłoniach trzyma jej duszę przedstawioną jako małe dziecko owinięte w powijaki. Sama Bogorodzica przedstawiona jest natomiast jak osoba, która zasnęła. Stąd właśnie nazwa tego święta. Nie jest to obraz rozpaczy czy końca, ale przejścia do Chrystusa. Ciekawy jest też szczegół związany z apostołami. Tradycja mówi, że zostali oni w cudowny sposób zgromadzeni w Jerozolimie, mimo że wcześniej przebywali w różnych, nieraz bardzo odległych miejscach. Na ikonie widzimy ich więc wszystkich przy łożu Bogorodzicy. Na wielu ikonach zobaczymy też zapaloną świecę. To nawiązanie do tradycji mówiącej o tym, że Bogorodzica, czując zbliżający się koniec swojego ziemskiego życia, poprosiła o jej zapalenie.

0: Już teraz zapraszamy na czytania Pisma Świętego. Cerkiew naszej uwadze zaleca dziś fragmenty listu do Koryntian, rozdział 10, wersety od 7 do 18 oraz Ewangelii według Świętego Mateusza, rozdział 3, wersety od 28 do 35. Już teraz na antenie wysłuchajmy dzisiejszych fragmentów czytań z Pisma Świętego.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: Bracia, jeśli ktoś jest pewny, że jest Chrystusowy, to niech znowu pomyśli sobie, że jak On jest Chrystusowy, tak i my jesteśmy Chrystusowi. Gdybym nawet trochę ponad miarę chlubił się władzą naszą, którą dał nam Pan ku budowaniu was, a nie burzeniu, nie byłbym zawstydzony. Lecz żeby nie wydawało się, jakobym straszył was listami, albowiem niektórzy mówią, że listy są poważne i mocne, a obecność fizyczna marna i słowo niewiele warte, ten niech pomyśli, że jacy jesteśmy w słowie naszych listów, będąc nieobecni, tacy też jesteśmy, będąc tu obecni w czynie. Nie odważamy się bowiem zaliczać siebie do tych, którzy sami siebie polecają lub stawiać się z nimi na równi. Albowiem oni sami siebie mierząc i porównując, nie rozumieją samych siebie. My zaś nie będziemy się chlubić bez miary, lecz według tej miary, której normę wyznaczył nam Bóg, abyśmy dotarli aż do was. Zresztą nie przypisujemy sobie żadnego prawa, którego nie mielibyśmy, gdybyśmy do was nie dotarli, a przecież dotarliśmy aż i do was z Ewangelią Chrystusową. Nie tak, jakbyśmy się bez miary chwalili cudzymi trudami, nadzieję mając, że gdy wzrośnie wiara wasza, wywyższeni zostaniemy pośród was ponad miarę tego, co uważamy za dopuszczalne. Zwiastujemy Ewangelię w dalekich od was krajach, ale nie chlubiąc się cudzą miarą tego, co zostało już dokonane. Kto zaś się chlubi, niech się w Panu chlubi. Bo nie ten, kto sam siebie samego poleca, doświadczony jest, ale ten, którego Pan poleca.

Rzecze Pan: Amen, powiadam wam, że wszystkie grzechy odpuszczone będą synom człowieczym i wszystkie bluźnierstwa, jakie by nie popełnili. Kto by jednak zbluźnił przeciwko Duchowi Świętemu, nie ma dlań przebaczenia na wieki, ale podlega sądowi wiecznemu. Twierdzili bowiem: on ma ducha nieczystego. Tymczasem nadchodzą matka i bracia jego. Czekając na zewnątrz, posłali po niego, aby go wywołać. I otoczony był tłumem, gdy mu powiedziano: oto matka twoja i bracia twoi i siostry twoje są na zewnątrz i pytają o ciebie. I odpowiada im, mówiąc: a któż jest moją matką i moimi braćmi? I objąwszy wzrokiem siedzących dookoła niego, rzecze: oto matka moja i bracia moi. Ktokolwiek bowiem spełnia wolę Boga, ten jest mi bratem, siostrą i matką.

0: Za nami dzisiejsze fragmenty czytań z Pisma Świętego, a już teraz na antenie słowo pouczenia do Ewangelii, które wygłosi ojciec Jarosław Pagura. Zapraszamy do słuchania.
1: Duchowe pouczenie.
2: Święty Ewangelista Marek wprowadza nas dzisiaj w pewne zakłopotanie, mówiąc o tym, że każdy grzech zostanie człowiekowi przebaczony, lecz nie bluźnierstwo przeciw Świętemu Duchowi. Z jednej strony wchodzimy w sferę Bożego miłosierdzia, a z drugiej strony w sferę sprawiedliwości Bożej. Jednakże nurtującym pytaniem jest to, jak pogodzić przebaczenie z nieprzebaczeniem, o których mówi dzisiejsza Ewangelia. Czyżby Pismo Święte przyczyło samemu sobie? Czyżby tradycja i praktyka duchowa miały pozostawać w niezgodności z nauką Zbawiciela? Aby rozwiać te wątpliwości, zajrzyjmy do tradycji ojców naszej cerkwi i zobaczmy, co oni mówią w kwestii przebaczenia. W Gerondikonie znajdujemy taką opowieść. Pewien brat zapytał Abbę Pimena: Ojcze, jeżeli człowiek wpadnie w jakiś grzech, a potem się nawróci do pobożnego życia, to czy Pan Bóg wybaczy mu? Starzec odpowiedział: Pan Bóg przykazywał apostołowi Piotrowi wybaczać bratu swemu do 77 razy, to znaczy nieskończenie wiele razy. A skoro Pan Bóg tak nauczał ludzi, to tym bardziej sam tak postąpi z nami. Tyle, Abba Pimen, o wybaczaniu. Z drugiej strony Ewangelia na pierwszy wzgląd zdaje się zaprzeczać sobie, mówiąc o grzechu, który nie będzie wybaczony ani w tym świecie, ani w przyszłym. Mam tu na myśli grzech bluźnierstwa przeciwko Świętemu Duchowi. By móc to lepiej zrozumieć, przyjrzyjmy się bliżej okolicznościom, w jakich mowa jest o tym grzechu. Chrystus mocą Bożą dokonuje cudów, uzdrawia chorych i opętanych, ucisza burzę, pomnaża pokarm, a zacietrzewieni faryzeusze i uczeni w piśmie nieustannie próbują zanegować Jego dzieło, wymyślając ku temu coraz to nowe powody, a to żądają dowodu, znaku z nieba, to znów wpadają w skrajność, rozgłaszając, że Jezus uzdrawia mocą nieczystego ducha. To do tych ludzi twardego karku i skamieniałego serca, którzy odrzucają objawienie Boga, Chrystus kieruje słowa oskarżenia o bluźnierstwo przeciwko Świętemu Duchowi. Przez co więc grzech staje się niewybaczalny? Staje się on taki na skutek radykalnej odmowy nawrócenia się. Bluźnierca przeciwko Bogu to człowiek o nieodwracalnej zatwardziałości serca, to człowiek wojujący z Bogiem i nieustannie mu sprzeciwiający się. Nawiązując do dzisiejszego naszego tematu, święty Atanazy Wielki stwierdza: Chrystus nie powiedział, że bluźniercy, który nie nawróci się, nie będzie odpuszczony.

ziemski wpływ trwania w grzechu, starajmy się codziennie stać na straży naszego serca. Dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, niech nikt z nas nie popadnie w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. A dzieło Świętego Ducha niech dopełnia się w naszych sercach. Jak mówi jeden z hymnów cerkiewnych, przez Świętego Ducha wszelkie stworzenie jest ożywiane i w mistyczny sposób rozświetlane trójjedynym blaskiem. Święty Duch aktualizuje cerkiew, aktualizuje, czyli czyni dostępnym dla człowieka każdej epoki dzieło zbawienia i dzieło uświęcenia w Jezusie Chrystusie. Przywołujmy Świętego Ducha jak najczęściej, aby przyszedł, zamieszkał w nas, uświęcił i zbawił dusze nasze.

Dziękujemy ojcu Jarosławowi Pagórze za odniesienie się do dzisiejszych czytań ewangelicznych. Już niedługo na antenie zaproszę Państwa na audycję profilaktyczną przygotowaną przez Julię Ochrymiuk. Zapraszamy do pozostania z nami na antenie.

Już teraz zapraszamy na 8 odcinek naszej audycji profilaktycznej. Tym razem porozmawiamy o przygotowaniu do nowego roku szkolnego. Gościem audycji jest pan Robert Ćwikowski. Zapraszamy do słuchania.

0: Budowanie świadomości społecznej to ważny element skutecznego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy domowej. W audycji profilaktycznej Radia Ortodoksja przedstawiamy rodzaje uzależnień, dostępne formy leczenia oraz zasady profilaktyki. W programie prezentujemy również inicjatywy i placówki świadczące pomoc osobom oraz rodzinom przeżywającym trudne sytuacje życiowe. Partnerem programu jest miasto Białystok.
1: Drodzy słuchacze, witamy w kolejnym odcinku naszej audycji profilaktycznej. Początek roku szkolnego to dla wielu rodzin czas zmian, nowych obowiązków i nowych wyzwań. Dla dzieci rozpoczynających naukę w szkole jest to szczególny moment. Pojawia się nowe miejsce, nowe osoby, nowe zasady, ale też wiele emocji i pytań. O tym, jak mądrze towarzyszyć dziecku w rozpoczęciu szkolnej przygody, porozmawiamy z naszym gościem. W studiu Radia Ortodoksja jest dziś z nami pan Robert Ćwikowski, psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień i psychoterapeuta. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Co właściwie oznacza gotowość szkolna i jakie umiejętności dziecko powinno mieć przed rozpoczęciem nauki?
2: Jeżeli mówimy o gotowości szkolnej, to nie należałoby się skupiać chyba na tym, co dziecko potrafi już w obszarze edukacji. Bardzo często rodzice mówią, że niepokoją się, gdy dziecko nie zna jeszcze literek, nie do końca potrafi czytać, więc skupiają się na tych umiejętnościach, a to nie jest do końca najważniejsze. Przede wszystkim gotowość szkolna to jest to, czy dziecko potrafi przez kilka godzin być samo w szkole bez rodziców. Czy potrafi wypowiadać swoje potrzeby, czy potrafi czekać na swoją kolej, czy potrafi dostosować się do poleceń, na przykład nauczyciela, a także czy potrafi powstrzymać się przed tym, co ma ochotę teraz zrobić. Więc to są takie umiejętności, które będą bardzo pomagały dziecku w szkole, a nie do końca to, czy potrafi pisać, czy czytać. Chociaż to też są ważne umiejętności, ale jeżeli mówimy o gotowości szkolnej, to bardziej takie umiejętności społeczne tutaj są kluczowe. Ważne jest też, żeby dzieci umiały radzić sobie z emocjami. I ta gotowość szkolna to jest również umiejętność ponoszenia, nie wiem, porażek, umiejętność takiego poradzenia sobie, gdy coś mi się nie uda. Więc jeżeli dziecko będzie potrafiło to robić, będzie potrafiło poradzić sobie z tego typu emocjami, moglibyśmy wtedy uznać, że ta gotowość jest jakby spełniona. Aczkolwiek trzeba też pamiętać o tym, że dzieci mogą takich umiejętności jeszcze nie mieć i po to właśnie jest szkoła, żeby takich umiejętności też się nauczyć. Natomiast mówiąc o gotowości szkolnej, to mówimy o takiej gotowości społecznej, emocjonalnej, nie do końca takiej edukacyjnej.
1: Skoro wiemy już, czym właściwie jest gotowość szkolna, warto zastanowić się, jak rodzic może przygotować dziecko do tego nowego etapu jeszcze przed przekroczeniem szkolnego progu. Czy warto wcześniej rozmawiać z dzieckiem o tym, czego może spodziewać się w szkole?
2: Tak, możemy o tym z dzieckiem porozmawiać, ale tutaj należy być bardzo uważnym i ostrożnym. Dobrze byłoby, żeby rodzice pamiętali o tym, żeby nie straszyć dziecka przed szkołą, a niestety czasami takie zachowania się u rodziców pojawiają, że teraz jak pójdziesz do szkoły, to się coś skończy, że teraz pani będzie ciebie tam, nie wiem, albo pan jakoś dyscyplinować, że zobaczysz, teraz już będzie inaczej, gorzej. To tego typu komunikaty absolutnie nie powinny padać z ust rodziców. Jednocześnie nie należałoby też jakoś tak przedstawiać tą szkołę, że jest tam cudownie i wspaniale, bo nie jest tak przecież. Więc z dzieckiem, jak będziemy rozmawiali, to na pewno w taki sposób, żeby dziecko usłyszało konkrety, że będzie nowa pani, że będzie nowy pan, że będą nowe dzieci, że najprawdopodobniej będą dzieci, z którymi będziesz się lubił, ale będą też takie dzieci, z którymi będzie ci trudno się dogadać, że będą przerwy, że na przerwach najczęściej należałoby trochę odpocząć, że będą lekcje, że na tych lekcjach będziesz się uczył, czyli takie bardzo jasne konkrety. Warto też, i to często zgłaszają rodzice, jak to robią, przed rozpoczęciem roku szkolnego pójść z dzieckiem do takiej szkoły, pokazać, gdzie jest szatnia, którędy się wchodzi, gdzie będzie klasa, pokazać trochę ten obszar, ten szkolny dla dziecka, żeby było mu trochę łatwiej, bo wiadomo, najbardziej niepokoi to, czego nie wiemy i nie znamy. Jak już trochę coś zobaczymy, jak zobaczymy trochę to miejsce, mówię tutaj o malutkich dzieciaczkach, uczniach, to jest im później troszeczkę łatwiej.
1: Czyli przygotowanie dziecka nie zaczyna się dopiero pierwszego dnia szkoły. Ważne jest również to, jak o szkole rozmawiamy i jakie wyobrażenie o niej budujemy. Jak rodzic może wspierać samodzielność dziecka, zamiast wyręczać je w codziennych obowiązkach?
2: Oj, to trudny temat. Trudny temat podczas rozmów z rodzicami, dlatego że mamy tutaj dwie takie ścieżki. Bardzo często rodzice mówią, że starają się, aby dziecko było samodzielne. Uczą samodzielności, ale bardzo często robią to poprzez wydawanie instrukcji, czyli mówienie, co masz zrobić, jak masz zrobić. Kiedy dziecko nie potrafi czegoś zrobić albo robi to po swojemu, trochę wolniej, rodzice zaczynają wyręczać dziecko, ponieważ chcą ograniczyć czas. No właśnie, i często mówią, nie mam czasu, więc ja ten plecak mu spakuję, nie mam czasu, więc go ubiorę. Albo jeszcze, nie wiem, przygotuję inne jeszcze czynności za dziecko, mimo że dziecko potrafi to zrobić. Więc tutaj ogromna prośba do rodziców, żeby pozwalali dziecku na robienie tego, co potrafi zrobić. Nawet jeżeli zrobić to trochę tak nieudolnie, jeżeli zrobić to trochę wolniej, to jednak jeżeli potrafi, to dobrze byłoby, żeby dziecko to zrobiło. Jeżeli nie potrafi na przykład spakować plecaka, to nie dajemy instrukcji, że włóż tam książki, tylko po prostu idziemy z dzieckiem razem do jego pokoju, bierzemy plecak, pokazujemy, dajemy na przykład do ręki książkę, tą włóż do plecaka, możesz włożyć ją tak albo inaczej, czyli pokazujemy, jak to należałoby zrobić, jeżeli dziecko nie wie. Natomiast nie robimy nic za niego, rzeczy, których nie musimy zrobić, bo tutaj należy pamiętać, że dziecko będzie uczyło się samodzielności wtedy, gdy będzie wykonywało czynność, a nie kiedy będzie słyszało instrukcje od rodziców. Bo jeżeli tylko słyszy instrukcje, robi to po swojemu, a potem dostaje sygnał na przykład od rodzica, że rodzic jest niezadowolony, bo przecież to nie tak miało być. Więc najpierw wydajemy jakby polecenie, żeby dziecko coś zrobiło i patrzymy, czy potrafi to zrobić. Jeżeli nie, robimy to z nim.
1: Mówimy o przygotowaniu do szkoły, ale nie chodzi przecież wyłącznie o umiejętności związane z nauką. Bardzo ważna jest także codzienna samodzielność dziecka. Dlaczego pierwsze tygodnie w szkole są tak ważne dla dalszego funkcjonowania dziecka?
2: Ważne są dlatego, że dziecko, które zaczyna edukację, na pewno wchodzi w nowe środowisko, trochę w nowe relacje i ono zaczyna jakby umieszczać się trochę w roli ucznia, czyli jakim uczniem jestem. Niestety bardzo szybko dochodzi do porównań w obecnych czasach, czyli nawet dzieci w szkołach podstawowych wczesnej edukacji zaczynają się dość szybko porównywać do innych. Więc należałoby na początku pozwolić dziecku, żeby w szkole poczuło się bezpiecznie, żeby właśnie osadziło się w roli ucznia. Nie do końca powinniśmy kłaść taki nacisk na oceny, na wyniki, tak, na jakąś taką presję wywierać na uczniu, na własnym dziecku, tylko pozwolić mu, żeby trochę w tej szkole jakby poznało to, co tam jest. I czasami ten okres takiej adaptacji trwa maksymalnie 2-3 miesiące. Z reguły to są 2 tygodnie, 6 tygodni, kiedy dziecko w tym okresie no, może być trochę takie trudniejsze w zachowaniu. Natomiast 2-3 miesiące to jest jeszcze taka norma. Jeżeli oczywiście w tym okresie albo po tym okresie nasilają się różnego rodzaju zachowania ucznia, dziecka, no to wtedy należałoby jakoś poprosić o pomoc.
1: Kiedy dziecko ma już za sobą pierwszy dzień, przychodzi czas na oswojenie się z nową rzeczywistością. Pierwsze tygodnie mogą mieć tutaj szczególne znaczenie. Jakie trudności adaptacyjne pojawiają się u dzieci najczęściej?
2: Najczęściej się pojawiają lęki. Taki lęk przed zostaniem samemu, bez opieki rodzica. Pojawia się klasyczny taki trochę, to powiem w cudzysłowie, płacz pod szkołą, czyli rodzic odprowadza dziecko, kiedy mówi, żeby dziecko poszło już do szkoły, zaczyna się dziecko po prostu bać i zaczyna płakać. I to jest częste takie zjawisko. pojawiają się też bóle głowy, problemy ze snem, bóle brzucha, tak najczęściej to jest obserwowane, jakaś drażliwość u dziecka i to są takie sygnały, że rzeczywiście ten okres adaptacji się jakby rozpoczął, trwa i na takie zachowania rodzice powinni być przygotowani, że to nie jest nic takiego przerażającego. Czasami jest też tak, że dzieci idą do szkoły i potrafią w szkole siebie kontrolować, czyli potrafią tak dostosować się do tych reguł, do tych zasad. Jednak jest to dość duży wysiłek dla dziecka. One są w napięciu, bo muszą się mobilizować, muszą być uważne, więc wkładają w to bardzo dużo siły. I czasami jak się kończą lekcje, rodzic odbiera dziecko, no i wtedy te maluszki są takie trochę nieznośne wtedy. I płaczą, i krzyczą, i rodzice mówią, a co się w tej szkole dzieje? Że ja go zabieram z tej szkoły, a on jest teraz taki drażliwy, a taki był grzeczny. I to jest też całkiem naturalne. Tak jak powiedziałem, w szkole dzieci wkładają dużo wysiłku właśnie, żeby się kontrolować i mobilizować, a kiedy już czują się bezpieczne, kiedy przychodzi rodzic idą do domu, zaczynają po prostu czuć ulgę i wtedy trochę odreagowują. I to jest naturalne. Rodzice wtedy właśnie często mówią, co się dzieje, nie rozumieją tego. Więc tutaj uspokajam, to będzie zjawisko, które należałoby rozpatrywać w kategorii takiej trochę normy.
1: Rozmawiamy o adaptacji i codziennym funkcjonowaniu dziecka w szkole. Ale warto jednak spojrzeć również na drugą stronę. Na sytuacje, które mogą być dla dziecka trudne, a czasem nawet niebezpieczne. Z jakimi zagrożeniami dzieci mogą spotkać się dziś w środowisku szkolnym?
2: Najczęstszym zagrożeniem, z którym ja też mam kontakt, ponieważ spotykam się z pacjentami i rodzicami, mówią o przemocy rówieśniczej. I nie o przemocy rówieśniczej takiej fizycznej, chociaż tak, czasami się zdarza, ale głównie o takiej przemocy psychicznej, polegającej na wyśmiewaniu, na jakoś wytykaniu błędów, na wytykaniu jakiejś inności. Niestety już w tym okresie, nawet wczesnej edukacji, te trudności, taka przemoc może niestety przenieść się też do internetu. I mimo wielu audycji też, ale informacji przekazywanych rodzicom, że te media w postaci właśnie telefonu komórkowego w szkole podstawowej, wczesnej zwłaszcza, powinny być bardzo ograniczone. Tak naprawdę dziecko nie do końca powinno jeszcze mieć do niego dostęp, to jednak dzieci mają dostęp do tych telefonów i do różnego rodzaju aplikacji. I niestety wykorzystują to właśnie w taki sposób, że sprawia to trudność innym. Więc zapewne przemoc rówieśnicza, taka wyśmiewanie, porównywanie. Dzieci wtedy właśnie zaczynają też się porównywać pod kątem wyglądu, ubioru, tego co mają, czego nie mają z innymi. I tutaj kluczowe jest to, aby rodzice potrafili rozmawiać z dziećmi, jak wracają dzieci już do domu. Czyli nie kto ci dokuczał, albo co tam się działo, tylko jak się czułeś w szkole. Co się takiego wydarzyło, że było wesoło? A co się takiego wydarzyło, że było ci trochę smutno, czy było ci przykro? I rozmawiamy o takiej codzienności dziecka wtedy. Ale też możemy zapytać, czy był taki moment, że byłeś tylko sam, albo byłaś tylko sama, nikt się jakby z tobą nie bawił. A może też były takie sytuacje, że ktoś w klasie jest sam, czy był sam i nikt do niego nie podchodził. Czyli rozmawiamy o tym, co się dzieje w szkole, bez oceniania, czy to było złe, czy dobre.
1: Jednym z najpoważniejszych problemów, z którymi dziecko może zetknąć się w środowisku szkolnym, o czym tutaj już pan wspomniał, są trudne relacje z rówieśnikami. Szczególnie ważne jest to, jak reagują wtedy dorośli. Co powinien zrobić rodzic, kiedy dowiaduje się, że jego dziecko jest prześladowane przez rówieśników?
2: To jest bardzo ważne pytanie. Dlatego, że wtedy też często po takiej wiadomości od dziecka działają emocje u rodziców. I rodzice starają się chronić dziecko, bronić i czasami emocjonalnie reagują w taki sposób, że albo bezpodstawnie atakują zaraz powiedzmy tego sprawcę, czy tą sytuację, która tam się pojawiła, albo zaczynają niestety bagatelizować, czyli mówią przestań, nic takiego się nie stało, to głupota, a poradzisz sobie, albo nie daj Boże jeszcze powiedzą, to oddaj na przykład, nie, komuś. Więc tutaj jest ważna też jakby rola rodzica i zadanie rodzica, żeby nie bagatelizować, bo dla nas ten problem dziecka jest po prostu drobiazgiem. Natomiast dla dziecka jest to bardzo trudne przeżycie. Więc jeżeli będziemy bagatelizować to, będziemy jakoś tak unieważniać, to dziecko zaobserwuje, że nie ma u nas wsparcia, jako u rodzica. Dobrze byłoby wysłuchać znowu dziecko, czyli co się takiego stało, w jakiej sytuacji to się zadziało, co poczułeś, co mogłeś zrobić, więc dajemy dziecku taki sygnał, że jesteśmy tym zainteresowani, bez oceniania dziecka, ani tej osoby, która to ewentualnie coś wywołała. I możemy, jeżeli zauważymy, że to jest coś rzeczywiście trudnego takiego i nasze dziecko zaczyna przeżywać tą sytuację dość mocno, możemy skontaktować się wtedy ze szkołą i przekazać informacje nauczycielom, że obserwujemy tego typu zachowanie u naszego dziecka.
1: Nie wszystkie trudności są jednak widoczne z zewnątrz. Dziecko może dobrze funkcjonować wśród rówieśników, a jednocześnie wewnętrznie bardzo przeżywać szkolne wymagania i oczekiwania. Czy dzieci coraz częściej odczuwają presję związaną z ocenami, wynikami i oczekiwaniami dorosłych?
2: Niestety tak. To wybrzmiewa bardzo często u pacjentów, z którymi się spotykam i często też mówią o tym inni psycholodzy i terapeuci, którzy z nastolatkami czy małoletnimi pracują. Pojawia się pewna trudność w tej presji, dlatego że dzieci zaczynają jakby wartościować siebie jako osobę na podstawie ocen. Nie swoją umiejętność, czyli ja czegoś nie potrafię zrobić, tylko po prostu ja jestem, nie wiem, nieudaczny, tak? Mówiąc trochę nieładnie. I rozmawiając z rodzicami, rodzice często mówią, że my nie wywieramy presji na dziecku. Absolutnie tego nie robimy, ale w trakcie rozmowy okazuje się, że rodzice bardzo często używają pewnych sformułowań, które zaprzeczają temu, co oni mówią. Bo jeżeli jestem dzieckiem i widzę, że mój rodzic jest cudowny i wspaniały w momencie, kiedy dostaje piątkę albo dostaje jakąś, jak w wcześniejszych tych klasach, jakąś taką, nie wiem, uśmiech, czy nie wiem, jakie są teraz oznaczenia w różnych szkołach, ale taką informację, że zrobiłem coś bardzo dobrze i widzę reakcję mojego rodzica na to, no to zaczynam wartościować siebie. Czyli jestem wartościowy wtedy, kiedy dostaję taką ocenę albo taką informację od nauczyciela, że jestem dobry i widzę to po rodzicach, jak oni reagują. Jeżeli dostanę złą ocenę albo jakąś informację od nauczyciela, że zachowałem się, czy też zrobiłem jakieś zadanie źle, to widzę też smutek na przykład rodzica. Czyli znowu wartościuję to w ten sposób. Czyli to zadanie, które zrobiłem, świadczy o tym, że jestem mniej wartościowy dla rodzica. I rodzice nieświadomie bardzo często tą presję wywołują u dziecka. Bo dziecko zamiast usłyszeć informację, jesteś super, ale to zadanie ci nie do końca wyszło, popracujemy nad tym zadaniem teraz i znajdziemy na to rozwiązanie, to rodzice mówią, ucz się bardziej, a inni co dostali, a byłeś, nie wiem, pierwszy czy ostatni w klasie. Więc niby presji nie ma wprost, ale jednak dziecko to odczuwa.
1: Jeżeli takie emocje zaczynają być dla dziecka zbyt trudne, pojawia się pytanie, gdzie rodzic może szukać pomocy i kiedy nie warto już czekać, aż problem sam minie. Kiedy warto skorzystać z pomocy pedagoga, psychologa lub terapeuty?
2: Myślę, że nie warto czekać jakoś tak mocno długo. Oczywiście, jeżeli zauważymy jakieś trudności u własnego dziecka, obserwujemy to na początku. Czy to jest jednorazowa jakaś sytuacja, czy się to powtarza tak powiedzmy w dłuższych odstępach czasu, nie wiem, raz na 2-3 tygodnie coś się zadziewa. Możemy oczywiście o tym rozmawiać. Natomiast jeżeli zauważamy u dziecka, że coś jest takie bardziej ciągłe, że ten nastrój dziecka naszego zaczyna być obniżony przez dłuższy już taki okres, nawet kilka dni, kiedy zaczyna już skarżyć się właśnie na takie trudności somatyczne, bóle głowy na przykład, albo ból brzucha i zaczyna już niechętnie do tej szkoły chodzić, no to nie czekamy już wtedy absolutnie dłużej. Natomiast też ogromna prośba do rodziców, żeby nie szli od razu z dzieckiem do psychologa i że dziecko wymaga terapii, bo z dzieckiem jest coś nie tak, tylko najczęściej tutaj pomaga trochę taka konsultacja, poradnictwo, jakaś psychoedukacja rodzica. Bo tutaj rodzic najwięcej może wtedy zrobić i bardzo często zdarza się tak, że są to takie krótkie, szybkie konsultacje informujące o tym, co może się zadziać z dzieckiem, jak można mu pomóc, i te konsultacje z rodzicem, i rodzice mówią: okej, w zasadzie nie wiedzieliśmy o tym, to ja teraz mogę zrobić to wszystko inaczej. I bardzo często, jeżeli tylko rodzice zmieniają trochę swoje zachowanie, dziecko zaczyna jakby zachowywać się no, dużo lepiej, tak? I odczuwa więcej już wtedy radości i satysfakcji.
1: Wsparcie dziecka nie powinno jednak spoczywać wyłącznie na rodzicach. Bardzo ważna jest także współpraca między rodziną a szkołą. I zbliżając się już do zakończenia naszej rozmowy, jak powinna wyglądać współpraca rodziców ze szkołą, żeby rzeczywiście pomagała dziecku?
2: To jest jedno z ważniejszych pytań, które ja często słyszę od kadry pedagogicznej, ale też od rodziców, dlatego że ta współpraca między szkołą a rodzicami czasami jest trudna. I tutaj bardzo bym chciał uczulić obie chyba strony. My widzimy dziecko w różnych sytuacjach. Nauczyciele widzą nasze dziecko w sytuacjach szkolnych, w relacjach z innymi uczniami, w zachowaniu na przerwach. Natomiast rodzic widzi swoje dziecko w domu. I to nie są dwa różne obrazy, że tak powiem. To jest to samo dziecko, tylko w różnych warunkach. Więc jeżeli dostajemy informację jako rodzice od nauczyciela, że nasze dziecko zachowuje się w taki sposób, że jest to czasami trudne, to nie powinniśmy tego odbierać jako ataku na nasze dziecko lub też atak na nasze wychowywanie dziecka, tylko to jest pewna informacja, którą obserwuje ktoś, kto jest tym naszym dzieckiem zupełnie w innych warunkach. My nie jesteśmy w stanie tego zobaczyć jako rodzice, no bo musielibyśmy, nie wiem, chyba zaglądać przez okno albo z ukrytej jakiejś kamery. Nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Ale nauczyciel widzi nasze dziecko w zupełnie innych warunkach i to może być dla nas bardzo ważna informacja. I odwrotnie. Nauczyciel nie widzi naszego dziecka w naszym domu. Więc jak przekazujemy informację nauczycielowi, że u nas w domu wygląda to trochę inaczej, to nauczyciel też bierze to pod uwagę. Czyli szukamy wtedy jakiegoś, nie wiem, rozwiązania, dlaczego tak się dzieje, z czego to wynika i co możemy razem zrobić na zasadzie pomocy dziecku, a nie jakby przekonywania każdego do własnego argumentu. Że wy coś zróbcie, albo wy coś zróbcie, nie? I to jest coś takiego, co często wybrzmiewa też od pedagogów, że proszę coś zrobić z własnym dzieckiem, bo ono tutaj nam przeszkadza, a no, rodzice mówią, ale ono jest w szkole, to wy coś zróbcie. I to jest taki ping-pong, trochę odbijanie piłeczki. Więc tutaj zachęcam bardziej do takiej współpracy, czyli ja widzę moje dziecko w domu, nauczyciel widzi moje dziecko w szkole, porównujemy, jak ono się zachowuje i szukamy rozwiązania.
1: I takim akcentem zakończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Serdecznie dziękujemy za podzielenie się wskazówkami, które mogą być pomocne zarówno rodzicom, jak i dzieciom rozpoczynającym kolejny etap swojej edukacji. A dziś gościem był pan Robert Ćwikowski, psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień i psychoterapeuta. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia w kolejnej audycji.
2: Dziękuję bardzo.

Budowanie świadomości społecznej to ważny element skutecznego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy domowej. W audycji profilaktycznej Radia Ortodoksja przedstawiamy rodzaje uzależnień, dostępne formy leczenia oraz zasady profilaktyki. W programie prezentujemy również inicjatywy i placówki świadczące pomoc osobom oraz rodzinom przeżywającym trudne sytuacje życiowe. Partnerem programu jest Miasto Białystok.

Dziękujemy za rozmowę naszemu gościowi, panu Robertowi Ćwikowskiemu, a także Julii Ochrymiuk za przygotowanie i poprowadzenie audycji. Państwu dziękujemy za uwagę i zapraszamy do słuchania kolejnych odcinków, premierowy już w poniedziałek na naszej antenie.

na naszych zegarach zbliża się godzina 17, o której tradycyjnie usłyszymy dzisiejszy serwis informacyjny Radia Ortodoksja, w którym powiemy m.in. o konkursie pieśni religijnej i ludowej.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy dziś czwartek, 27 sierpnia, Wigilia Zaśnięcia Najświętszej Bogorodzicy. Cerkiew w sposób szczególny wspomina dziś proroka Michała, męczennika Marcelego, biskupa Apamei, przeniesienie relikwii świętego Teodozjusza Pieczerskiego. Przy mikrofonie Agata Pietruszkiewicz. Zapraszam do wysłuchania wiadomości Radia Ortodoksja. W dzisiejszym serwisie informacyjnym powiemy o konkursie pieśni religijnej i ludowej oraz o spotkaniu dla singli 30+. Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej zaprasza do udziału w 5. konkursie pieśni religijnej i ludowej. Konkurs odbędzie się 10 października 2026 o godzinie 10 w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym przy ulicy Żurawiej 71 w Białymstoku. Konkurs skierowany jest do osób i zespołów, które chcą zaprezentować swoje umiejętności wokalne oraz repertuar pieśni religijnej i ludowej. Uczestnicy mogą zgłaszać się w 6 kategoriach. W kategorii pieśni religijnej przewidziano udział chórów dziecięcych oraz chórów młodzieżowych. W kategorii pieśni ludowej mogą wystąpić soliści do 14 roku życia włącznie, soliści od 15 roku życia, a także duety i zespoły do 14 roku życia oraz duety i zespołu od 15 roku życia. Warunkiem udziału w konkursie jest prawidłowe wypełnienie i przesłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego. Zgłoszenia przyjmowane są do 2 października 2026 roku. Po tym terminie formularz zgłoszeniowy zostanie zamknięty, a zgłoszenia przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej w zakładce Aktualności. Zainteresowanych udziałem zachęcamy do zapoznania się z regulaminem i dokonania zgłoszenia w wyznaczonym terminie. W Akademii Supraskiej od 23 do 25 października odbędzie się pierwsza edycja spotkania dla singli 30+. Wydarzenie skierowane jest do prawosławnych chrześcijan stanu wolnego, którzy ukończyli 30 rok życia. Jak podkreślają organizatorzy, spotkanie nie ma charakteru matrymonialnego ani nie jest klasycznymi rekolekcjami. Ma być przede wszystkim przestrzenią do poznawania osób o podobnych wartościach, budowania relacji oraz rozwoju duchowego i osobistego. W programie znalazły się m.in. warsztaty prowadzone przez psychoterapeutów, spotkania z duchownymi, rozmowy w parach, panele dotyczące relacji, bliskości, granic, samotności i oczekiwań, a także wieczór pytań do prelegentów. Uczestnicy będą również wspólnie modlić się i brać udział w nabożeństwach. Zaplanowano także spotkanie z małżeństwem, które przez wiele lat pozostawało w stanie wolnym. Liczba miejsc jest ograniczona. Zgłoszenie nie oznacza automatycznego przyjęcia. Udział wymaga wcześniejszej weryfikacji przez organizatorów. Organizatorem wydarzenia jest Teologia Codzienności, a partnerami są Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Eleos, Diecezji Białostocko-Gdańskiej, Stowarzyszenie Ortnet oraz Orto Swatki.

Wysłuchaliśmy serwisu informacyjnego Radia Ortodoksja, a teraz przypomnijmy sobie, co mamy jeszcze w planie dzisiejszego spotkania. Za chwilę usłyszymy żywoty świętych oraz kolejny odcinek audycji pana Lecha Pileckiego. Następnie pomodlimy się wspólnie przy całonocnym czuwaniu przed świętem zaśnięcia Najświętszej Bogu Rodzicy. Na koniec wysłuchamy modlitw wieczornych i w ten sposób zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Serdecznie zachęcamy do pozostania z nami na antenie Radia Ortodoksja.

Mamy dziś czwartek, 27 sierpnia, Wigilia Zaśnięcia Najświętszej Bogorodzicy. Cerkiew w sposób szczególny wspomina dziś proroka Michała, męczennika Marcelego, biskupa Apamei, przeniesienie relikwii świętego Teodozjusza Pieczerskiego. Już teraz zapraszamy do wysłuchania żywotu świętego Arkadiusza Nowotorszskiego.

Cerkiew wspomina dzisiaj świętego Arkadiusza Nowotorskiego. Święty Arkadiusz wiódł ascetyczne życie w XI wieku. Urodził się w Wiaźmie. Od wczesnej młodości, czując wielką miłość do Boga, odwracał się od światowych zgorszeń, aby poświęcać się nieustannej modlitwie. Pragnienie zjednoczenia się z Chrystusem także w jego cierpieniach było tak silne, że zrezygnowawszy ze wszelkich dóbr i radości tego świata, Arkadiusz przechodził z jednego miejsca w drugie. Wyśmiewając ziemską sławę, spędzał noce na modlitwie i płaczu na niewielkim pagórku w lesie za miastem. Wolał chronić milczenie i jeśli już z kimś rozmawiał, kto do niego przychodził, to tylko w tym celu, żeby dać mądrą radę lub coś przepowiedzieć, co później dokładnie się spełniało. Właśnie dzięki temu, nie bacząc na pragnienie pozostania nieznanym, stał się bardzo znany. Pewnego razu, gdy Arkadiusz zgodnie ze zwyczajem modlił się na kamieniu, podeszła do niego kobieta, trzymając na rękach niemowlę, które ugryzła żmija. Na prośbę matki święty zaczął się modlić i niemowlę zostało uzdrowione. Po pewnym czasie przez Wiaźmę przechodził święty Efrem, który po zabójstwie Borysa i Gleba postanowił udać się do ziemi twerskiej i poświęcić służeniu pielgrzymom. Spotkał on Arkadiusza, który od razu postanowił przejść pod jego kierownictwo duchowe. Gdy znaleziono w nietkniętym stanie relikwie świętych Borysa i Gleba, Efrem został mnichem i założył monaster pod ich wezwaniem na prawym brzegu rzeki Twercy, niedaleko od zbudowanego przez niego przytułku. Święty Arkadiusz dołączył do niego i stał się wzorem rezygnacji z własnej woli. Zwykle żył jak reklus, ale niekiedy zachowując milczenie, przyłączył się do wspólnych prac. Całe noce asceta spędzał na modlitwie, a rano pierwszy przychodził na nabożeństwo. Po śmierci ojca duchowego gorliwie kontynuował ascezę, wzrastając w Bogu. Gdy święty Arkadiusz odszedł do Pana, został pochowany obok świętego Efrema. W 1677 roku znaleziono jego święte relikwie, które do 1785 przechowywano w oddzielnej kaplicy, a potem złożono w grobowcu świętego Efrema.

0: Myśli świętych ojców.
1: Święty Jan Chryzostom. Bóg nie dlatego zagroził nam piekłem, żeby chciał nas do Niego wtrącić, ale aby nas skłonić do wyzwolenia się z tyranii piekła.

Mnich Teodozy Kijowsko-Pieczerski. Urodził się w 1009 roku w miasteczku Wasilewka koło Kijowa, gdzie jego ojciec był sędzią. Wkrótce rodzina przyjechała do Kurska, tam ojciec chłopca zmarł. Teodozy często opuszczał rodzinny dom, pragnąc z dala od niego troszczyć się o zbawienie swej duszy. Matka sprzeciwiała się temu i za każdym razem odnajdywała syna. Pewnego razu po raz kolejny młodzieniec odszedł z domu. Tym razem udał się do Kijowa, by zamieszkać u boku znanego pustelnika, świętego Antoniego Kijowsko-Pieczerskiego. Tam, mając 23 lata, złożył śluby zakonne. Wkrótce uczyniła to i jego matka, która jednak szybko zmarła. W 1054 roku Teodozy został wyświęcony na hieromnicha, a 3 lata później mianowano go ichumenem monasteru. Pod jego kierownictwem liczba braci wzrosła do 100. Zbudowano nową cerkiew, cele dla mnichów, budynek dla żebraków. Będąc przyłożonym wspólnoty, wykonywał te same prace, co podlegli mu bracia, wybierając nawet cięższe i bardziej poniżające. Długie okresy czasu spędził też w jaskini na modlitwie. Święty Teodozy zmarł 3 maja w 1074 roku, mając 65 lat. Kilka dni wcześniej dokładnie określił chwilę własnej śmierci. Bracia pogrzebali jego ciało w jaskini, a w 1091 roku stwierdzono, że nie uległy one rozkładowi. Został kanonizowany w 1108 roku.

Podlasie to region pełen niezwykłych miejsc, bogatej historii i wyjątkowego dziedzictwa kulturowego. Już dziś zapraszamy Państwa na kolejne spotkanie z audycją przygotowaną przez pana Lecha Pileckiego,

który zabierze nas w podróż po najciekawszych zakątkach naszego regionu. W dzisiejszym odcinku będzie mowa o Łośnej Małej oraz dworze rodziny Buffałów. Zapraszamy do słuchania.

Nasza dzisiejsza podróż prowadzi, proszę Państwa, do dworu zwanego Lososiną Małą, położonego w gminie Kuźnica. Otóż na skraju wsi Kruglany, koło Kuźnicy, leży właśnie ten dwór zwany Lososiną Małą. Mylące jest to jednak określenie Mała, bowiem majątek ten, swoją znaną od 1504 roku historią, za sprawą najpierw Wasyla Dorożkiewicza, dworzanina i pisarza króla Kazimierza Jagiellończyka, obdarowanego tam ziemią przez króla Aleksandra Jagiellończyka, a potem przez związanych z tym majątkiem jeszcze innych polskich możnowładców, zasługuje raczej na określenie Lososina Wielka, no ale to moje zdanie. To na tych ziemiach w 1720 roku Zygmunt Beaufal, żyjący w pierwszej połowie XVIII wieku, wielce w tym czasie ustosunkowany podstoli derbski i podstarosta grodziński, zbudował tam właśnie modrzewiowy dwór, w którym kilka razy gościł w drodze na Sejm w Grodnie, no albo w podróżach do Petersburga, naszego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Piękną pamiątkę po tych wizytach no posiada właśnie dzisiaj ten dwór i jest on po prostu w postaci żeliwnej płyty zachowanej w jednych z kominków właśnie w tym dworze z inicjalami naszego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Od 1909 roku dobra Lososiny Małej kupił Wiktor Syrokomla Bilmin, który sam i jego potomkowie zapisali naprawdę wspaniałą, patriotyczną kartę naszej historii. Jego wnuk, Stanisław Bilmin, to przecież żołnierz Błękitnej Armii generała Hallera, a w 1939 roku major 41. Pułku Piechoty w Suwalkach i komendant obrony przeciwlotniczej Grodna. Ujęty przez Sowietów, został 7 kwietnia 1940 roku zamordowany w Katyniu. A podczas wojny ten piękny dwór, pełen jeszcze historycznych mebli i pamiątek, no, obrabowano i doprowadzono prawie do ruiny, czemu pomogły jeszcze po wojnie jego parcelacje i, proszę Państwa, takie rządy państwowych gospodarstw rolnych. Po latach okrojono już majątek, wymagający dziś naprawdę bardzo poważnego remontu i sporych nakładów finansowych, powrócił do rodziny państwa Wilminów i stara się go ratować mieszkający tam obecnie pan Stanisław Bilmin. Ogrom pracy czeka właściciela, aby uratować ten jakże cenny skarb naszej historii i kultury. A może ktoś znajdzie się, kto pomoże w tym panu Stanisławowi Bilminowi?

To była audycja przygotowana przez pana Lecha Pileckiego, poświęcona ciekawym miejscom Podlasia. Dziś odwiedziliśmy Łośną Małą oraz dwór rodziny Bouffauów, poznając ich historię oraz to, co czyni je wyjątkowymi. Dziękujemy Państwu za wspólnie spędzony czas i zapraszamy na kolejny odcinek już jutro na antenie Radia Ortodoksja. A już teraz na naszej antenie żywot świętego Marcelego biskupa Apamei.

Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina świętego męczennika Marcelego, biskupa Apamei. Święty Marceli pochodził ze znanej rodziny cypryjskiej i był urzędnikiem. Ze względu na swoją pobożność i sprawiedliwość został wybrany biskupem Apamei w metropolii syryjskiej, następcą świętego Jana, który bronił ortodoksji na Soborze Powszechnym II w 381 roku. Troszcząc się przede wszystkim o nauczanie duchowej owczarni, Marceli dążył do tego, by nie dopuścić do odrodzenia się pogaństwa. W tym czasie cesarz Teodozjusz wydał edykt o niszczeniu pogańskich świątyń w całym państwie. Biskup, kierując się gorliwością, zniszczył wiele pogańskich świątyń, zbudowawszy świątynię ku czci prawdziwego Boga. Gdy prefekt wschodu z liczną armią podszedł do słynnej świątyni Zeusa, to nie udało mu się, pomimo wszelkich starań, zniszczyć budowli, gdyż nie można było wypędzić mieszkającego w niej biesa ani ogniem, ani wszelkimi innymi środkami. Wtedy święty Marceli odesłał żołnierzy i zaczął się modlić. Po pewnym czasie pojawił się prosty robotnik, który powiedział, że z łatwością zniszczy świątynię za podwójną opłatą. Wybił on otwory w trzech z 12 wielkich kolumn, które podtrzymywały portyk otaczający budowę, i włożył w nie łatwopalne materiały, ale bies nie pozwolił ogniu zapłonąć. Wtedy wezwano na pomoc świętego Marcelego, który kazał polewać drewno wodą, która, gdy tylko przyłożyli do niej ogień, przemieniła się w olej i drewno zapłonęło. Kolumna runęła, pociągając za sobą całą budowlę. Widząc takie zwycięstwo wiary, liczni poganie nawrócili się na chrześcijaństwo. Święty Marceli kontynuował ewangelizowanie swojej diecezji, nie bacząc na gwałtowny sprzeciw czcicieli bożków, którzy wezwali na pomoc pogan z Galilei i Libanu. Pewnego razu biskup przybył do Ablonu, żeby zniszczyć znajdującą się tam pogańską świątynię. Póki jego ludzie pracowali, Marceli, cierpiąc na podagrę, stał nieco z tyłu. Zauważywszy to, poganie schwytali go i wrzucili do pieca, którym święty męczennik chwalebnie oddał duszę Bogu.

0: Pytanie do duchownego.
1: Czy mieszkanie razem przed ślubem to grzech? Dlaczego cerkiew mówi nie, skoro wszyscy tak robią?
2: Odpowiadają ojciec Piotr Makal i ojciec Iwan Nikulin.
3: Pytanie, wiadomo o co chodzi, ale można powiedzieć, z rodzicami mieszkanie to nie jest grzech. Można razem mieszkać. No, chodzi o mieszkanie ze swoją sympatią, z narzeczonym, narzeczoną, tak, i przed ślubem. Tu jest aspekt czegoś innego, to jest aspekt wstrzemięźliwości seksualnej przed ślubem przede wszystkim. No i jeżeli się staramy wystrzegać grzechów, to staramy się nie prowokować tego grzechu, tak? Natomiast wspólne mieszkania, szczególnie kiedy osoby są młode, których, jak to mówią, krew buszuje, to takie mieszkanie wspólne daje bardzo dużo powodów do tego, żeby wejść w grzech. No i tutaj jest kwestia chyba tego niezrozumienia, po co jest potrzebna ta wstrzemięźliwość przed ślubem.
1: A dlaczego ona jest potrzebna?
3: Wydaje mi się, że jest kilka aspektów tego wszystkiego. Po pierwsze, my do końca nie wiemy, czy będziemy z tą osobą, tak? Natomiast wejście w tą bliskość cielesną powoduje, że się jednoczymy. To, co u apostoła Pawła jest, tak? Że jeżeli mamy współżycie seksualne, to się z tą osobą jednoczymy, tak? I to jest pierwsza, moim zdaniem, obawa. Druga kwestia to jest kwestia szacunku do drugiej osoby. Jeżeli mamy w perspektywie wiele lat wspólnego życia, pełnego miłości, pełnego takiego szacunku i wiemy, że kiedyś te kwestie cielesne odejdą na drugi plan, nie są one na tyle istotne, no to pytanie, czy będziemy wtedy w tym momencie w stanie być z tą osobą. Jeżeli nie jesteśmy na początku w stanie uszanować jej też jako pełni osoby, tak? Czy patrzymy na nią jako obiekt pożądliwości naszej, czy patrzymy też na nią z godnością jako ta osoba, która jest dla nas ważna, którą bardzo kochamy. Trzeci aspekt to wstrzemięźliwość, to też jest post. Przed ważnymi wydarzeniami, przed świętami mamy posty po to, żeby się dobrze do tego przygotować. Jeżeli mamy, tak jak powiedziałam, 50 lat wspólnego życia, mamy się do tego przygotować, to cóż jest to, że nie wiem, rok, dwa, trzy przed tym wydarzeniem popościmy, tak? W intencji tych 50 lat wspólnego, radosnego życia. No i czwarty aspekt, który mi się wydaje, to jest kwestia nauczenia się, to też związane jest z szacunkiem, ale kwestia przygotowania się do różnych sytuacji, które w życiu rodzinnym występują. Bo to nie jest tak, że jak już będziemy w małżeństwie, to wszystko jest zawsze dostępne, zawsze miłe, sympatyczne i możemy z tego czerpać, jakbyśmy weszli do sklepu pełnego zabawek. Tylko są różne sytuacje.
1: Trzeba płacić za zabawki w sklepie.
3: Za zabawki w sklepie trzeba płacić, tak? No, tu może nie będziemy iść w tym kierunku. Ale są różne sytuacje, w których nawet w małżeństwie zdarzają się dość długie okresy abstynencji seksualnej. I jeżeli my się do tego wcześniej nie przygotujemy, nie jesteśmy w stanie przezwyciężyć swojej cielesności, tak, ze względu na miłość do drugiej osoby. Podkreślam zawsze, że tą motywacją jest przede wszystkim to, że kochamy drugą osobę, to potem może być bardzo trudno. Bo zdarzają się okresy, nie wiem, zagrożonej ciąży. Zdarzają się okresy choroby. Zdarzają się okresy w jakiś sposób niedyspozycji. I w tym momencie ta druga strona, która jest nieprzyzwyczajona do wstrzemięźliwości, może sobie powiedzieć, że no to ja poszukam innego wariantu. Tak? Bo ja mam jakieś swoje potrzeby. Tak? I w tym momencie, jak gdyby, jeżeli na to tak popatrzymy, to oczywiście wspólne mieszkanie nie jest grzechem, ale jest dość dużą pokusą do tego, żeby ten grzech popełnić, tak?
1: Ja zawsze lubię taki bardzo prosty przykład, wytłumaczenie, dlaczego nie chcemy jako cerkiew, żeby stosunki były przed ślubem. Bo cerkiew myśli o ślubie, o życiu małżeńskim takim jeden raz na całe życie. I jak my mamy taką cel, żeby jeden raz na całe życie, no to musimy wypróbować naszego przyszłego
3: małżonka.
1: I to takie fajne porównanie do herbaty. Jak kupimy najlepszą chińską herbatę i spróbujemy, czy ta herbata będzie nam na całe życie pasować, no to musimy spróbować ją bez dodatku cukru czy czegoś jeszcze, bo inaczej nie wypróbujemy ją. A jak my do herbaty dobrej, najlepszej, chińskiej dodadzimy z kilo cukru, a stosunki to zawsze taki cukier w małżeństwie, to nie zrozumiemy. I bardzo często jest tak, że powodem do rozwodu są stosunki przedmałżeńskie. Bo człowiek jeszcze nie wie,
3: przyczyną rozwodu,
1: czym jest jego tam ta przyjaźń, bo trzeba pewien czas, czasem nawet rok, dwa lata, żeby zrozumieć, że to jest twoje.
3: A nie to jest chwilowe zaurokanie tak, jakieś, tak?
1: Tak, bo tu jest dużo, dużo różnych takich warunków, które muszą się zgadzać, a nie tylko przyjemność taka fizyczna.
3: Tak.
1: Także te porównanie z herbatą i z cukrem, odwrotnie, później w małżeństwie ten cukier pomaga.
3: Czasami trzeba herbatę dosłodzić.
1: Tak, ale w pewnym okresie mocno szkodzi. I nawet dla ludzi, którzy mogli być dobrym małżeństwem, mogą jego popsuć przez zbyt szybkie przejście tej granicy. Także tu cerkiew nie tylko myśli o grzechu i nie grzechu, ale jeszcze i myśli z takiej strony, no można powiedzieć, praktycznej
3: tak.
1: Życia, bo religia nie załatwia nasze sprawy na ziemi, ale jednak bardzo mocno pomaga.
3: Pomaga. No doświadczenie cerkwi jest wielowiekowe, więc tutaj,
1: tak.
3: Tutaj można się temu przysłuchać i w tym momencie mieć większe szanse na ten stabilny i stały związek małżeński.

Słuchacie Państwo Radia Ortodoksja, pierwszej prawosławnej rozgłośni radiowej w Polsce. Słuchać nas można codziennie od 16 do 21 na stronie ortodoksja.pl oraz na częstotliwościach. Bielsk Podlaski 98,7 FM, Grudek 97,2 FM, Siemiatycze 92,5 FM, Sokółka 91,3 FM oraz Białystok 102,7 FM, gdzie znajduje się siedziba naszego radia. Zachęcamy do pozostania z nami na antenie Radia Ortodoksja.

0: Już jutro będziemy obchodzić w cerkwi święto Zaśnięcia Najświętszej Bogu Rodzicy. Harmonogram uroczystości w cerkwi Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Białymstoku na Starosielcach prezentuje się następująco. 28 sierpnia o godzinie 8 rano poświęcenie wody, o godzinie 8.30 powitanie Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Jakuba, arcybiskupa białostockiego i gdańskiego, a o godzinie 9 główna boska liturgia, na zakończenie której odbędzie się poświęcenie ziół. Tradycyjnie w przeddzień święta zapraszamy do wspólnej modlitwy podczas całonocnego czuwania przed świętem Zaśnięcia Najświętszej Bogu Rodzicy.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Деву Марию со всеми святыми помянуть.

Всесидержителю Божию.

0: и миром Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи.

0: Radio Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.
1: Dziękujemy wszystkim za wspólną modlitwę podczas całonocnego czuwania przed świętem zaśnięcia Najświętszej Bogu Rodzicy. Zachęcamy do pozostania na antenie, gdyż przed nami modlitwy wieczorne, które według nauczania cerkwi powinny być ważnym elementem życia każdego chrześcijanina.